Sandala Babu Buris. Harababu Bosete Leboreba. Mweochina Wairas. Mweawakaipa Wairas. Mweawakaipa Wairas. Mweawakaipa Wairas. Dinopora, dinopora. Dinopora, dinopora. Regeza promotion yangu. Regeza stand yangu. Regeza nyika yangu. Regeza gutarangu. Rekakarabasata. Maika.